mprokirita zwa kuimbaka ze Louis Sigauke achete razoitika kuno jirugita mrongo muna makuma shano mseso za size 50 samsambi nguva chikazoitepo shano tinovia no masoko chakanaka mumbo chiri mukati mondima panguva ino takuvia no kuimba Vasco Prudencio no mumbo kuti lirambewa.